dziadek na hrani końca. Hladamy Boha, hladamy Oca. Milion z Jezlem, jeden kontakt. Hladamy ziomek, który twórca. Hladamy za dziadek na hrani końca. Hladamy Boha, hladamy Oca. Milion z